0: Tobie potekim jen z naszych prynich titulów dżęca rano, ale wy wiesz, czy to la nasza hućma listczyna, ta je też dżęca zaso kopacze, kopacze pelnena. Smysz, ako nasze wusywanie runie hakle zaili, a też tute titule dżęca jeszcze na nas czekaja.
1: Uznacze mocy da.
0: Wo zaso widzę news, piwa Mirczyn Wetzlich. Do nowego rania wita nas Krzysztof Cysz. A wosrycz żywienia z tej Andrea Szpitankowa. Na wszystkie tutaj tytule smiecie się po takim weselicz, a nie tylko je tu Andreas Keskena rydzie z Wutrzeby.

0: No a nie tylko niesiemy sosciwa przedaleko wądos, by ta podać, ale ladać, što je tak wewużycy los, przetoż je z dybką na poszestrzych tużsu nasze sapskie pojście.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Serbska zakładna a serbska wyższa szkoła Budyszyn zwiedzili tutych dniach swoją 80. rocznicę założenia. Pod hesłem nasza szkoła czera, dżęca a jutce są so szkolerio na wszelakich stacjach ze stawieznami kubaniszcza zabierali. Czasowi świadkojo pobychu czera na projektom Dniu zakładnej szkoły w riadoniach a rozmowiachu so ze szkolerymi. W zeszłych miesiącach nas też te broszurka, ustajęca a video. Dżęca prezentuje so projektu wusletki na zromadnym zabawnym popołudniu z bywszymi wuczerymi Sapsko-Kubwaniszcza. Gmińska Rada Slepo je swój gospodarski plan za leto 2026 jednowłosnie wopsamknęła. Za inwestycje maja cukone 2,8 milionu euro k dyspozycji. Najwyższą priorytą ma przy tym planowanie nowego strojotniska centruma. To je najważniejszy projekt strukturnej zmiany gminy. Dale chce gmina Slepo do tamniejszej woniowej wobory a szule inwestować. Tak ma so zolarna przyprawa na cieszy niemsko-serbskim szulskim kompleksu instalować. Dokąd maja na szuli miestem wiatrze szulariu, a su cyczy paralelny letnik zaradowali, drobia so rumność w odpowiedni włotuacz, a włóczmne sredki nakupuacz. Za 108 tysac euro chce gmina Serbskie Kulturne Centrum zaniruacz. Pięć inicjatyw z Horní Łužice je nominowane za publikum w otwosowanie w niemskie myto za angażement. Je to miejsc drugim towarstwo przyjaciół motorskich z Budyszyna, które szkolne leto w ulica dzieci dzieciaceho domu we Wujeszku organizuje. Budyskie towarstwo Cuzeum je nominowane za swoje kubanskie poskytki wokoło technologii CNC za modostnych. Online nowe otwosowanie běží od 1. oktobra až do konca měsaca. Ze Sakske je 40 projektov v otvosovaniu pod svoj nemské nimale 500. Zubornič Cepola Malešec maja netko od sice neodvisne nádružne v obsvetlenie. 4 nové nádružne lampy so je nicce od svunca z energiu zastaraja, tak malešanske vesenosta Matija Seidel. Solarne platy sú do štiežoru zatvorené a milina skvaduje so akuach. Tež v zime a dež je leje pomročená, maja so lampy svedčič. Nové obsvetlenie gmenu niedže 27 tisac euro pvačivo. Dokež nemôžachu tam latarne bezušeho na milinu sič přizamknič, normálne nádrožné obsvetlenie přidatných trebných káblodla tež dunče bylo nebe. A ještě pokiju ve svojské náležnosti startovanie livestreama srbského rozvoza přes Alexu netko za so funguje. Při přestajeniu systéma je so link dobiav znova přiradovač. Přes nemské hesvo Alexa špil mě MDR Sachsen sorbisches program, so srbský rozvoz netko po zvučenem vášňu votraje. A to běhu naše pojistče, kotrež namakače, potom běhu rania tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca tež tož, što svonca nekotre mročile na nebju, vostač má sucho, takle niedže 21 do maximálne 24 stopňu docpijeme. A tež miły vecik dun veje. Jutze potom viace mročelu, ale vostač ma sucha hač to 19 stopňu.
0: A to mamy jeden pokiu tu za wszystkich, kocyż so budyżynia popuczu, a też za budyżynia samych. Rodowa hasa tu daje wodzęcniejszego zasa do spłynowotorena. Też te czasowe wopmizowanie za parkowaniszcza tam bydlacych z tym wodpadnu. Przydatne parkowaniszcza przy Tachanskiej cyrkwi pak najprede dale wostanu, do niż nie są dziwa na kablowej trasy tam starym mieście zakończone. Ale Rodowa hasa daje nie tylko najprede raz wotorena.
1: Serbski Rozwoz.

0: A s tym, Janietko, z dupką na posednich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcina.
2: Serbska zakładna a serbska wyższa szkoła Budyszyn zwiedzite w tych dniach swoją 80. rocznicę założenia. Pod hesłom nasza szkoła, czera, dżęca a jutce, są so szkolerio na wszelakich stacjach ze stawiznami kubaniszcza zabierali. Czasowi świadkojo pobychu czera na projektnym dniu zakładnej szkoły w riadoniach a rozmowiachu so ze szkoleremi. Zaś w miesiącach nastaż te broszurka, wustajenca a video. Dżęsa prezentuje so projektu wuslitki na zromadnym zabornym popodniu ze zbyłszymi wuczerymi sapsko-kubaniszcza. Gmienska rada Slepo je swój hospodarski plan za leto 2021 wusnie w obsam knyła. Za inwestycje maja cukone 2,8 milionu euro k dyspozycji. Najwyższą priorytą ma planowanie nowo strotnisko centruma. To jest najważniejszy projekt strukturnej zmiany gminy. Dalej chce się gmina Slepo do tamniejszej woniowej wybory a do szkoły inwestować. Tak ma się między drugim solarna przyprawa na cieszy niemsko-serbskiego szkolskiego kompleksa instalować. Za 108 tysiąc euro chce gmina Serbski Kulturny Centrum sanirować. Pięć inicjatyw Sony Wużice je nominowane za publikum w otwosowanie w niemskim myto za angażement. Je to między drugim towarstwo przyjaciół motorskich z Budyszyna, które szkoleje lito w ulicy dzieci dziecko domu we Wujeszku organizuje. Budyskie towarstwo Cuzeum je nominowane za swoje kubańskie poskytki wokół technologii CNC za młodostnych. Online nowe otwosowanie bieży od dżęsniszo 1. oktobra aż do końca miesaca. Ze Sakskiej je 40 projektów w otwosowaniu po cywej niemskiej niemale 500. W Zubornicy pola Maleszec maja nietko od Sycze nieodwisne nadrożne w obswietlenie. 4 nowe nadrożne lampy są jenice od słońca z energią zastaraja, tak maleszanski wiesanosta Matthias Seidel. Solarne platy są do szczeżoru zatwarene a milina składuje się so akuach. Tyż w zimie, a tyż je dleje pomroczene, maja so lampy świecić. Nowe w obswietlenie je gminu niedzie 27 tysac euro płaciło. A tu mam jeszcze pokiju we swojskiej należności startowanie livestreama serbskiego rozwosa przez Aleksu nitko zaso funguje. Przy przestejniu systema jest so link dorbiał znowa przyriadować przez niemskie hesło Aleksa szpilmia MDR Sachsen sorbisches program so serbski rozwos po zwłoczonym ważniu w otraje. A poladami jeszcze do Zorelca, w okres Zorelc dostawa so dżin a wupszo do zadłużenia. Za klietu liczy krajnoradny zariad z deficytom 101 milionu euro, leto na to ze 117 milionu eurami minusa. To wukadza znaczyska eta, kotryż su czera prini raz we w okresnym semiku dyskutuali. Przyczyny su razne stupace socjalne wudałki w okresa. To nastupa przede wszystkim w obwuki młodzieńskiej pomocy a wudałki za ladanie. Każ rozwoży finansny decenent Tomas Gampe, trzeba dżin a wiac ludzi socjalną pomoc. Tuż liczy w okres tym, so dyrbi 2028 7 kroć wiace penis za ladanie potrzebnych zapłacić, hacz jeszcze przed 10 letami, a to cukunie 5-30 milionu euro. A to byś u nasze pojeszcze, kotryż namakacze też, na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tuż to słońca, niekotre mroczyle, dżęca wuladamy wostać ma sucho. Przy niedzie 21 do około 24 stopniu. Potem jutce wiac mroczylu, ale to runia sucho. A maksymalnie w około 19 stopniu potem jutce zmiemy.
0: Všetko ok, na púčach a na druhách, všetko tak, kaj štyl by byť. Jeli vám niečo napadne potom, nás rádi tu zazvonče, budeš im 7400 je naše číslo, abo písajče nám naši app MNR Serbia krotko bojesť. Serbský rozvoz.

0: Haja z Wožicy podamy sobie tylko daleko do Ameryki. Dokładnie do Teksasa. Tam wszak, to jest znaty, są niedoraz serbscy wypuczowari obokoło fararia Jana Kiliana serbskie sydliszcza kelsz Serbin utworili. Dżęca je to jenoś jeszcze mała gmina. Tola sliety Serbu namakasz tam przeco jeszcze. Maja tam muzei, kiś wienuje so serbskim temam, a tyś cyrki, kotryjesz farobie Kilian, tam dżęca jeszcze stej. A woswycza tam kuśtoletnie wulki swiedzin, Wendisch-fest wunryka. Wendisch tak pomienuje so potomnicy teksaskich Serbu dżęca. A nasz reporter Clemens Schmidt je tutun swiedzin kunstydżenia Teksasu dożywił.
1: Przedstajcie się zwiedzień troszkę podobne, kajż niedziela folklornego festiwala Krośticach na Fulke Córce, ale z typiskim ameryskim ludowym charakterem. Wendisch Fest w Teksasu. Tolka wiele jedzie, niemskie kowalski, żonob, kłoki a kisały kał, potem Teksas czynio ze swoimi cowboy kłopukami, a k tomu piska kapała teksasko-czesku polku. Na 1800 ludzi je tu leca przyszło, a haj, tyś serbskie zynki a melodie se tam wyswyszał. Samo serbskie jutro nie jeka, ste tam starsze żonie debiwoj. Wendisch Fest, to je za mnoich.
2: Tradicja. Je to tradicja mojeho muža, do kotryješ sem przez žentvu zrostva. Spytamy tu te nałożki žive zdziażyć. Sme miestem jeničcy, kociš ište vumilstvo debenja serbskich jejku Teksasu pistuja.
1: Programa betiš lice zase tujšto. Tak pokaza ameriska rewanska skupina z menom Volkstanz, šelake nimske, vosebe bavarske, ale tež vužiske reje. Dali je zase Teksasčan Weldon Mirzovski v serbske brašče drastče publikum na jevištu vitav. Serbske a nimske reči. Tež samo skomponovane spiv teksaskih Serbov na melodijo pod kulom Veholi so tam zarali. Zetko pak se tež ljudi, kiš samo terbo tam ne svočko serbsce reča, naučili so se to husto sami.
3: Rekam Jeremy Clifton, neko to sua sem si spytal pši svojič.
4: Dobri džin, good day, or pom hej ba, the more traditional version, božemje, goodbye.
1: Pokat, no ljudi tu v regionje je Wendisch, podekje mnoze su potomnice nedešich serbskih upočovarjev. Tak tež Brianna Sons, moda mač, kotruž zetkam z džeščomaj a manželskim ve Wendisch muzeju. Takaž oni povedajo mi mnoze, da su nederaz jih pra džedojo abo voki z vođu Ben Nevis z Užice tu do Teksasa přišli. Zo su naposled potomnice Serbo tu serbsku reč a kulturu nimale dospodnje odpovožili, ma to ješto přičinu, povedajo mi Richard Gritzner, prezident Wendisch Heritage Society. V osebi po prvni a drugi svetovi vojni mehr husi Nemce abo Tajce, kiš z nemskega pokažeja češkove tuošnosti. Tež tu v Teksasu. Tohodla su so po nečem tež potomnice Serbo tu asimilovali. Morec so naposled sami amerikanizovali. Hordži na svoj pokat, pak se tu dženca najebač to. Tež v mode generaciji maš džen a viace takih. Ši slovo It's Twendish to be Wendish po takim to dženca nadal plači. A to se tež na letošim Wendish festče vidžo.
0: Clemens Schmidt je pobyl pola potomniku Serbov v Teksasu.

No a ja wiem, što nietko protyč cesti. Kutka poci bielki nasadu mnie. 6:00, 6:40, či dobra nie. A to započneme najprv raz z terminom za Radworčanu na informacijske zariadovanie k lokálnemu zastaraniu z Milinu, z če dženca Radworu prošení. ABE Dłożność a Energiowe Drustwo Witaj przeprosza od wieczora 6 do hostczynca Meja. Zredziszczu z tej praszenie, jak mu lokalne zastaranie z Milinu z Nucka Radworskie gminy można być. Za szpichelom w oprawdzitostce, tak reka tytuł programa Skwadnostnie Posmiertnych w 80. narodninu Bożyny Nauka Kuneszowie. Hudźbne literárne portré předstají so dženca večer na povosmich na žoli SLA Budyšině. Vorkličanská gmenská rada zjenže so večer 7 a to v dôžnostnom domě Nuj Viesce. Zaposvanča CDU v krajnom sejmie Elin Jenčec zhromadne so statným ministrom za vopsvět a radostvo Georg Ludwig von Breitenbuch zeča ceta jutce vodmovič na všetke vaše prašenja a to v rozmúnem gole v Nukničanskej baráce večer na posedmich. Župne svedžin župe Micha Hornik tun vodmije so sobotu a to večer 6 v Biskicach kooperácii s tamnejším športovým tovarstvom. Na winowy a spełny swiedzień oczekuje tam serbską skupinu Kmielowanka a cymbalu skupinu z Morawy.

0: A to by słyszeć pod smuszku, to by w oprodzie porażenie do południa.
1: Agenca prezentuje se po takim projektu we wusletki na zromadnym, zabawnym popołudniu z byłszymi wuczerymi serbskiego kubwaniszcza.

0: Bedl nawasem je. Kozem pola Budyšina budu zajmowani na Wumiostwie znano znacz. Tam ma Wumiostwa inicjatywa im Frize swoje sydwo, kotraż wustaja przeco zaso na czas na tworby tyż regionalnych Wumiostw. Dżensa nitko poskici młodemu Wumiostwu jewiszczo z moczinsko-wumiostwowej platformu Hornia Wużica. Stopak to konkretne je, to wie Bogna Korinkowa.
1: Młodzieńska wumiestwo platforma ma być digitalne zetkaniszczo za młode wumiestwo regiona. Ideju k tomu miejachu członojo Horniu Wużickich Rotary Klubu. Wona organizatorka je Birgit Weberowa z Budyskeho kluba. Nowa webstrona je za kuźdoho wotewrena, mieri sopak w osobie na młodych ludzi mez 6 a 19 letami. Platformu môža nit užívať za svoje termíny, svoje zaradovania a tiež za to, što ich ponúva k téme vúmiostvo. Štož fronu vočiní nedom vidí, dáva infotúl. Je pak tiež možnosť zaradovania postovať. Dičina a modžina miesobu takrec vieza z fachovej poradu a pod doľadom, zo neby so tam štúvišto šírivo.
0: A môža so modži ľudo tam tiež vúmineč, abo sano samo svoje vúmiostke tvorbe uploadovať?
1: Hej, wiezo, tuta możność je data, existuje taka funkcja blog mianowana, gdzieś można so młodzi ludzie zetkać, gdzieś można so wuminieć, gdzieś można też raz w obrazy pokazać, albo swójskie zaradowania prezentować. Organizatorojo su čipni, kak so tutum blog tiš vuvije. A su vizo tiš rade zvulnivi išče dalše teme abo dupki sobu zapšijeć.
0: Haj, as platformu zjazane je potom tiš mođinske vumjovske myto Hornia Wużica. Kujšte dve leče ma se vone vupisać, sreč novembra štartuje vubječovanje za to. Kak reka leca hesvo?
1: Hesvo hiba so vokovo teme domizna, pokazaj svoju Saksku. Zamier je zonička k moda generácia svoj přichod ve Wużicy vidí, kak region vidí, kak opisuje tiež svoju domiznu, to je celé otvorená flexibilná téma. A žury a organizátorojo platformy sú netko hižo čipni, što sa tam potom na obrazach dodáva. Dovolené sú tiež skulptúry abo koláže, ale k vúmeniniam vúbidžovania sú informácie hišče podáča.
0: Telko k informáciám od Bogny Korinkovej je močinskú vúmiovskú platformu namakače v sýči pod jakupo.de. Dženca potajkým sú platforma votory, a to s dupkom večo 6, v rumnosťach im fríze v Korzemiu. Paralelnie k tomu wotyrie sa tiež wustajenca Hornio-Wużickeje wumiostwoje aukcie z wobrazami regionalnych wumiocov, kotrež môžete pri aukcii na online-ovom přesadžovaniu si kupić. Pokazuje sa to runia wot dženznišoho potekim v Korzemiu.

Dżesacz Minchino, Donna Pudżewie, Czechieny dom słyszymy za so dziczace postrudzenca z Filom Melosom. Do toho pak jeszcze has na haje pokiu swojskie należności startowanie livestreama serbskiego rozwasa przez tak mianowaną Aleksu nieczko za so funguje, z tym, że jako mejachu nekoci minienu majtydżeniu maje problemy. Przy przestajeniu systema jest so link dobiał znowa przyradować, a to jest so nieczko stało. A to namakače nitko serbski program přes nemske hesvo, gečbu. Alexa, špíl mir MDR Sachsen sorbisches program. To je potekim hesvo, so so serbskim rozvoz cille posučenem vašnju ve vašej kuchni, ve vašej kupeli, vašej bydlenski, kajštež přeco votraje.

0: A to by słyszeć pod smuszku, to by w oprodzie porażenie do południa.
1: Agenca prezentuje się po takim projektu we wusletki na zromadnym, zabawnym popołudniu z bywszymi wuczerymi serbskiego kubwaniszcza.

0: Ja, auch zu große Kaffee. Nichts drüge gnäher wie zu Bonnotten. Als Kaffee haben sie bei Ubojio Luge Seitschau attacke Wettbodenje, so wie Pschitzina, so to, ja, als Kaffee se tak ustat gehör na nasche Schiwo, da Pschitzina ja Koffein, als tu Substanzu, jins attack der je znajome ma zinnig s nimskim Chemikadium Friedlieb Ferdinand Runge, den jo se narožio sedemnastschosto styria živisch jasset, also was denn Elikoske Winkler, denn ja schacke Ruskenio, wo Koffein je Atom Chemikario.
1: Ako sind Fararia z jadnorych pomierów Friedlieb Ferdinand Runge, jose jemu raziła uspieszna wiadomnostna kariera. Jo studirował medycynu a peździe chemiju w Barinju, Göttingenie a Jenie. Dwie promocji w medycynie a filozofii, to znani w jego nieuszednym talencie. Przecej zasej se pokazują na to, aż jodreja Johann Wolfgang von Goethe jego k tomu pegnu, aby dokradnie przesleżył kafejowe zernka. Nejskery, jo se na ten part unamakała ta statkowna substanca kafeja. W 1820 jo se runga mu prydny raz raziło izolirować z kafejową zernką cysty kofein. Z tym meżumy jego widzieć ako nadejżaria teje substance kofeina. Tege gasie wententzas eści kofein pominił kafejowa baza. Chemikar je przez swoje nadejrzenie żyńca ziel popołeje kultury. Ku geźbie jego 250. narodnego dnia jo internetowa pytańska maszyna Google jego peceściła ze swejskim dudl. To groni wenie był na web poku widobny za cały świat. Przytom je zioło rungi miaze drugim przez techniczne używanie uglowego maza, nimski steinkohleter, wiele uznamniejsze. Toż ta substanca je była tęca zwetpadkowy produkt uglowej industrie. Chemikarie ju, jos radziło izolirować z tego cały ried maszyznu. Be chemickiej industrii P1850 su tepetom byli zakład za młode produkty. Toż te a dalszne nadejrzenia su se razili chemikarie ju Friedlieb Ferdinand Runge w Oranienburgu pla Barlinia. Żoż je przebywał po ojcu swojego żywienia, a żoż na tego uznanego wiadomnostnika dopomina żyńca pomnik.
0: Kukoś pijam jazy Narodnego Dnia Kafeja. Ja, Sebastian Elikowski-Winkler dopomniał na chemikaria Friedlieb Ferdinand Runge, kotereś płaci jako nadejżar kofeina. Ja, gaby tok kofeina a kafeja nie mieli, nie by mogli słyszeć na toż tu muzyku. Pino Daniel, ja był neapolitański blues muzyka, ja sobie gotował jedno mnie w 70-tych a 80-tych letach strzeżastrza letną uspieszną karierę ja wiat. Bożko już przyjedł uszy 100 lat zemrył, ale jak się zlubowali jego muzyku, to słyszymy w tym spiewie. Na ta zule lajka fej, jadna taska kafeja.

Wespa mnie szło na italskiego bluesmuzykaria Pino Daniele. Bóżta iści czochtaż po swiesie w nazemskich feriach, toż bóżoszo zawieszcie wiele, wiele wetmeloważ Jańczelskie mają wesiebną akcję, coż to nastupa, a przecież wetmelujszo z Jańczelskim utensilium, toż to jo szal, triku, albo coś kuli maszo, przypaszczelszo to foto na przykład na museum-jenschwalde.peitz.de a na Jańczelskiej oklabnicy 8. januara budu pan premierować te najkreatywniejsze fota wetkwidejuce wetoga ubeżowania Jańczelce Around the World. Su szake ludzie z Jańczelce już o takie fota postowali na szakich flakach w socjalnych mediach. Around the World żomy takie zasienien z naszej muzyku na Światowym Dniu Muzyki a drogujemy do Kanady. The Jerry Cans, jo moda kupka, która się zwizuje indigeny korynie z folk a rock muziku a na zachopienku słyszy się to z pet ponocne indigene markantne giardłowe spiwanie. A ten titel ten jo pet ponocne wiecze.

Dolno Nimska Rec, a muzika ho v našom serskom programie to Jakubka vypstiert była. A nie to mam riedny nadok.

Liste barwio, dny bywają krótsze, a we serskiej Łużycy ja doba nazimskich koncertów. A przyjdujcy serski nazimski koncert bużo we Gornych Serbach. To bużo sobie tu jacor, tu sobie tu ziga sześćich jacor we Hodziu, we cerkwi Świętego Pietrza a Pałowa z kurom Budyszyn. Spiwaś bużo koło Budyszyn, a we tego kura słyszysz o niento we nasze muzyce tyżynia już raz sztucku z naszej hymnu. Redna Łużyca.

0: ja, auch zu große Kaffee. Nichts drugeg näher wird sie, bonnot, ne? Als Kaffee haben sie bei Ubuji und Luge Seitschau attacke Wettboden, ja, so wie Pizina, sato, ja, als Kaffee ist der Tag Ustad gehören, dann als Schiwa, da Pizina ja Koffein, als tu Substanzu, jins attack der jetzt neuerme Marzinnig, Snimskim, Chemikadium, Friedlieb Ferdinand Runge, denn ja, se Narogio, sedemnastschosto, styria jewisch jasset, also was denn Elikoski Winkler, denn ja, schacke Usken, ja, wo Koffein ja atom Chemikario.
1: Ako syn Fararia z jadnorych pomierów Friedlieb Ferdinand Runge, jose jemu raziła uspieszna wiadomnostna kariera. Jo studirował medycynu a peżdzie chemiju w Barinju, Göttingenie a Jenie. Dwie promocji w medycynie a filozofii to znani w jego nieuszednym talencie. Przecej zasej se pokazują na to, aż jodreja Johann Wolfgang von Goethe jego k tomu pegnu, aby dokradnie przesleżył kafejowe zernka. Najskiery, jo se na ten part unamakała ta statkowna substanca kafeja. W 1820 jo se runga mu prydny raz raziło izolirować z kafejowych zernków cysty kofein. Z tym meżumy jego widzieć ako nadejżaria teje substance kofeina. Tege gasio wententzas eści kofein pominił kafejowa baza. Chemikar je przez swoje nadejrzenie żyńca żyjel pobołeje kultury. Ku geźbie jego 250. Narodnego Dnia jo internetowa pytańska maszyna Google jego peceściła ze swejskim Doodle. To groni wenie bu na web poku widobny za cały świat. Przytom jo żyło rungi miaze drugim przez techniczne używanie uglowego maza, nimski steinkohleter, wiele uznamniejsze. Toż ta substanca jo była tęca z wypadkowy produkt uglowej industrie. Chemikarie ju, jo se radziło izolirować z tego cały ried maszyznu. We chemickiej industrii P1850 su te petom byli zakład za mnogie produkty. Toż te a dalsze nadejrzenia su se radzili chemikarie ju Friedlieb Ferdinand Runge w Oranienburgu pla Barlinia. Żoż je przebywał po ojcu swojego żywienia, a żoż na tego uznanego wiadomnostnika dopomina żyńca pomnik.
0: Kukaś pijem jazy Narodnego Dnia

Wspomnieszona italskiego bluesmuzykaria Pino Daniele. Bużo iści czochtaż posvieše w nazemskich feriach, toż bużošo zawiesć wiele, wiele wetmeloważ Janczelskie majo wesipnu akciu, coż to nastupa a przose wetmelušo se z Janczelskim utensilium, toż to jo šal, triku, abo coż kulimašo, przypostčelšo to foto na przykład na museum-jenschwalde.peitz.de a na Janczelskiej oklabnice 8. januara budu pan premierować te najkreatywniejsze fota wetkwidejuce wetoga ubieżowania Janczelce Around the World. Su szake ludzie z Janczelce już takie fota postowali na szakich flakach w socjalnych mediach. Around the World żomy takie zasienien z naszej muzyku na Światowym Dniu Muzyki, a drogujemy do Kanady. The Jerry Cans, jom moda kupka, która się zwizuje indigene korynie folk a rock muziku a na zachopienku swyszy szatos pet ponocne indigene markantne giardwowe spiwanie. A ten titel ten jo pet ponocne wiecze.

Podkos? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 jednostczo 800 8865. RBB. Serski program.

Dolno Nimska Rec, a muzika ho v našom serskom programie to Jakubka vypstiert była. A nie to mam riedne na dok.

Liste barwio, dny bywają krótsze, a we serskiej Łużycy ja doba nazimskich koncertów. A przyjdujący serski nazimski koncert bużo we Gornych Serbach. To bużo sobie tu jacor, tu sobie tu ziga sześćich jacor we Hodziu, we cerkwi Świętego Pietrza a Pałowa z kurom Budyszyn. Spiwaś bużo koło Budyszyn, a we tego kura słyszysz o niento we nasze muzyce tyżynia już raz sztucku z naszej hymnu. Redna Łużyca.